Nasz gość ten kwej je Anastazja. Nasz gość ten kwej je Anastazja Kośnach.